ebintu bikutambulire super malidadi sana kati mpira nunga bufuna account ya Fortbet achuli nokubanga tokola nokwegema bakago abalunja ba Boom Sports Strips amakago mununja oli zabantu basubira kubanga tebakuwa odd sensor vu obetting ngabyo betting ngabyene byene obitegera makago mununja oli za radio subira kubanga tofuna order 15 ya VIP bulina kuba buli wiki atenga ku weekend osobola kubanga te ofuna ordinary ticket ya odds 25.